Chciałbym zobaczyć i usłyszeć gwiazdy, słyszeć obracającą się ziemię i księżyc. Chciałbym usłyszeć ryby na dnie jeziora. Chciałbym usłyszeć krzyk roślin i rosnącej trawy.